0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj-Gal oraz starszyznom, tak przeszłym jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.

Dzień dobry, ze studia w Sydney. Witam Państwa bardzo serdecznie, Joanna Borkowska-Surucić. Miło mi spotkać się z Państwem w poniedziałek, 25 maja. A oto co przygotowaliśmy na dzisiejszą audycję. Za chwilę Dorota Banasiak przekaże Państwu skrót najważniejszych wydarzeń radia SBS. Następnie temat dnia. Pojawiają się objawy, że w związku z dążeniem rządu do oszczędności budżetowych poprzez ograniczenie dostępu do programu

0: NDIS, osoby potrzebujące wsparcia mogą go nie otrzymać. Nowe badanie wykazało, że nie wszystkie osoby chorujące na stwardnienie rozsiane mają dostęp do programu, a ci, którzy z niego korzystają, stale spotykają się z niezrozumieniem swojej choroby. Po wiadomościach dowiemy się, jak minął tydzień w Polsce w korespondencji Przemka Przybylskiego, a następnie zaprosimy Państwa na spotkanie z naszym gościem, z panią Teresą Gołąb, tegoroczną Matką Roku Polonii w Melbourne. Pani Teresa została wybrana podczas balu na Dzień Matki w klubie polskim Syrena i w rozmowie z Agnieszką Berton opowiada o życiu polskiej mamy w Australii. Jak wiemy, w Polsce święto mamy przypada na 26 maja, czyli jutro. Obchodzimy to wyjątkowe święto. W tym dniu mamy są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami. Święto to ma na celu okazanie mamom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie. A my, czyli nasza redakcja SBS Polish, z naszej strony życzymy wszystkim mamom dużo uśmiechu i radości. A w prezencie dla naszych mam przygotowaliśmy dużo piosenek o mamach. Następnie w drugiej części programu oczywiście nadamy korespondencję sportową, magazyn sportowy w opracowaniu Piotra Pokorskiego. A teraz już zapraszam na wiadomości radia SBS.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Dorota Banasiak. Oto skrót najważniejszych doniesień radia SBS w poniedziałek 25 maja. Australijczycy powracający do Australii po tym, jak flotylla z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy została zatrzymana przez Izrael, mówią, że ich determinacja jest teraz jeszcze silniejsza. 7 z 11 Australijczyków zatrzymanych przez Izrael ma dzisiaj wrócić do Australii. Pozostają zdeterminowani, by spróbować ponownie, pomimo zarzutów dotyczących co najmniej 15 przypadków napaści seksualnych, pobicia, a także

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Dudła, który zmarł na odludziu Australii Południowej w 1959 roku, są przenoszone na ziemię jego przodków w celu pochówku. Thomas Cowell po śmierci został początkowo pochowany lokalnie, jednak po tym jak powódź naruszyła jego grób i ponieważ nie odnaleziono rodziny, szczątki trafiły do muzeum. Starszyzna plemienna pomogła niedawno odnaleźć dalszą rodzinę Cowella, która poprosiła o ponowny pochówek w Parku Narodowym Witjira, niedaleko miejsca, gdzie pracował. Po domniemanym incydencie przemocy domowej w Raysview w Ipswich, miejscowości znajdującej się około 42 km na południowy zachód od Brisbane, 15-letni chłopiec walczy o życie po tym, jak został ugodzony nożem. 50-letni mężczyzna, który go zaatakował, miał też zaatakować 40-letnią kobietę i podpalić ich dom. Chłopiec został przewieziony do Queensland Children's Hospital, gdzie pozostaje w stanie krytycznym. Młodzi Australijczycy stają się celem fałszywych oszustw inwestycyjnych związanych z kryptowalutami. Są wabieni za pośrednictwem grup dyskusyjnych oferujących porady inwestycyjne w komunikatorach takich jak WhatsApp. Szef Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji Alan Kirkland podkreśla, że oszuści często podszywają się pod znane osoby. Kiedy ofiary po dokonaniu fałszywej inwestycji próbują wypłacić rzekome zyski, odzyskanie pieniędzy jest praktycznie niemożliwe. Po tym jak sondaże wskazały szybki wzrost poparcia dla partii One Nation, Pauline Hanson, kilku polityków niezależnych, tak zwanych Teal Independents, prowadzi rozmowy o utworzeniu nowej partii politycznej. Zali Stegall informuje, że grupa niezależnych polityków rozważa sposoby na zwiększenie swojej skuteczności w parlamencie i zaoferowanie wyborcom alternatywy dla głównych partii. W pobliżu linii kolejowej w południowo-zachodnim Pakistanie eksplodowała bomba. Co najmniej 19 osób zginęło, a ponad 70 zostało rannych. Do ataku doszło na obszarze, gdzie zwykle stacjonują siły bezpieczeństwa. Odpowiedzialność za zamach wzięła na siebie zdelegalizowana Armia Wyzwolenia Beludżistanu, czyli BLA, domagająca się niepodległości od centralnego rządu Pakistanu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump broni trwających negocjacji z Iranem, określając krytyków możliwego porozumienia mianem przegranych. We wpisie na platformie Truth Social Trump stwierdza, że każde porozumienie będzie dobre i właściwe, w przeciwieństwie do umowy nuklearnej z czasów Baracka Obamy, która zdaniem Trumpa dawała Iranowi otwartą drogę do zdobycia broni jądrowej. W międzyczasie doradca wojskowy najwyższego przywódcy Iranu ostrzegł, że Teheran może wycofać się z układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie będzie się dalej zaostrzał. Liczba ofiar śmiertelnych epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga wzrosła do 204. Kolejne 867 to podejrzane przypadki zakażenia. Rzadka odmiana wirusa okazuje się trudna do opanowania, nie istnieje na nią szczepionka ani leczenie, a przypadki zakażeń pojawiły się już w sąsiedniej Ugandzie. Chiny wysłały 3 astronautów na stację kosmiczną Tiangong, z których jeden ma pozostać tam nawet przez rok, co stanowi krajowy rekord. Naukowcy wykorzystają przedłużoną misję do badania fizycznych i psychologicznych skutków długotrwałych lotów kosmicznych. W Polsce służby prowadzą czynności wyjaśniające po fałszywym zgłoszeniu, które doprowadziło do interwencji w domu rodziny prezydenta Nawrockiego w Gdańsku. Policja ustala osoby odpowiedzialne za fałszywe zgłoszenie i uruchomienie akcji służb ratunkowych. Jak ustaliła polska agencja prasowa, ukraiński influencer, który wjechał sportową korwetą nad morskie oko, opuścił

już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała o całkowity zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. W związku z rosyjskimi uderzeniami na terytorium Ukrainy w polskiej przestrzeni powietrznej operowało wojskowe lotnictwo. Dowództwo operacyjne RSZ przekazało, że działania zostały już zakończone, a naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nie odnotowano. Doniesienia walutowe. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,61 zł. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 72 centy. Przegląd wiadomości radia SBS przedstawiła Dorota Banasiak, SBS Polish.

Teraz zapraszam na temat dnia. Pojawiają się obawy, że w związku z dążeniem rządu do oszczędności budżetowych poprzez ograniczenie dostępu do programu NDIS, National Disability Insurance Scheme, osoby potrzebujące wsparcia mogą go nie otrzymać. Nowe badanie wykazało, że nie wszystkie osoby chorujące na stwardnienie rozsiane mają dostęp do programu, a ci, którzy z niego korzystają, stale spotykają się z niezrozumieniem swojej choroby. Oto szczegóły. W tegorocznym budżecie federalnym minister skarbu zapowiedział plan oszczędności wynoszący nieco ponad 63 miliardy dolarów, z czego znaczna część ma pochodzić z ograniczenia dostępu do Narodowego Systemu Ubezpieczenia Osób z Niepełnosprawnościami, NDIS. Duża część naszego pakietu oszczędnościowego przywróci NDIS do jego pierwotnego celu i zabezpieczy przyszłość tak, aby rozwijał się w sposób zrównoważony, podobnie jak program Medicare. Ta trudna, ale konieczna reforma przyniesie oszczędności rzędu 37,8 miliarda dolarów w prognozowanym okresie budżetowym. Napięcia utrzymują się, ponieważ nadal ustalane są szczegóły dotyczące podstawowego wsparcia, do którego część uczestników programu ma zostać przeniesiona, w tym kwestia tego, kto za co będzie płacił. Premier wcześniej zapowiadał, że publiczna siatka bezpieczeństwa będzie gotowa na czas, aby objąć około 160 tysięcy Australijczyków, którzy zostaną wykluczeni z wielomiliardowego programu. Jako premier Nowej Południowej Walii, Chris Minns podkreśla, że publiczny system opieki zdrowotnej tego stanu nie będzie w stanie zapewnić opieki na równoważnym poziomie. Rozumiem powody reformy ze strony rządu federalnego i nie jestem jak niektórzy inni przywódcy stanowi, którzy krytykują te zmiany. Rozumiem, że program musi być na tyle, ile to możliwe, przystępny finansowo. Ale musimy też być uczciwi wobec ludzi. Jeśli nie otrzymają wsparcia z NDIS, nie będziemy w stanie zapewnić równoważnej opieki w systemie stanowym. Tymczasem organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami nadal obawiają się o dostęp do programu dla tych, którzy wciąż go potrzebują. Pełniąca obowiązki dyrektora generalnego organizacji People with Disability Australia, Megan Spindler-Smith, już wcześniej mówiła, że społeczność nadal z niepokojem podchodzi do procesu reform. Niezwykle ważne jest, abyśmy nie zostali zapomniani w trakcie tych zmian, zwłaszcza w czasie, gdy system nas zawodzi. Nowe badanie przeprowadzone przez MS Australia wykazało, że jedynie 68% spośród ponad 900 respondentów ma dostęp do NDIS. Stwardnienie rozsiane to neurologiczna choroba powodująca niepełnosprawność, w której układ odpornościowy organizmu atakuje komórki mózgu. Dyrektor generalny MS Australia, Rowan Greenland, powiedział, że część pracowników i asesorów programu nie rozumie tej choroby ani tego, jakiego wsparcia naprawdę potrzebują osoby nią dotknięte. Widzimy brak spójności w podejściu do osób żyjących ze stwardnieniem rozsianym.

0: Ludzie bywają nawet pytani, czy nadal ma pan, pani stwardnienie rozsiane. A przecież to choroba nieuleczalna, która z czasem postępuje i się pogarsza. Dlatego widzimy, że zrozumienie tej choroby wśród pracowników i asesorów NDIS jest niewystarczające, co utrudnia tworzenie dobrych planów wsparcia dla osób ze stwardnieniem rozsianym. Rowan Greenland mówi, że wciąż istnieje nadzieja, że NDIS pozostanie dostępny dla potrzebujących.
1: We're very keen to work with government. I think the minister has very good intentions.
0: Bardzo zależy nam na współpracy z rządem. Uważam, że minister ma dobre intencje i wiemy, że NDIS znajduje się pod dużą presją, ale naprawdę mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się wypracować rozwiązania, które nie tylko zapewnią stabilność systemu, ale także uczynią NDIS lepszym programem dla osób żyjących ze stwardnieniem rozsianym i innymi podobnymi schorzeniami neurologicznymi. Materiał Deborah Clorke z SBS News przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucic, SBS Polish.
2: SBS Audio. Naciśnij przycisk play, a znajdziesz swoją falę.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabd karwata hai.
7: Far from the partisan politics.
2: Wiadomości w ponad 60 językach, muzyka w twoim stylu oraz wciągające podcasty. To wszystko czeka na ciebie. Pobierz aplikację SBS Audio App.
8: sbs.com.au/audio.

Witam po reklamie. Przed mikrofonem Joanna Borkowska-Surucić i zapraszam do wysłuchania dalszej części programu. Za chwilę spotkamy się z Przemkiem Przybylskim i dowiemy się, co nowego w tym tygodniu wydarzyło się w Polsce. Następnie zaprosimy Państwa na spotkanie z naszym gościem, z panią Teresą Gołąb, tegoroczną Matką Roku Polonii w Melbourne. Pani Teresa została wybrana podczas balu na Dzień Matki w klubie polskim Syrena, a w rozmowie z Agnieszką Berton opowiada o życiu polskiej mamy w Australii. Jak wiemy, w Polsce święto mamy przypada na 26 maja, czyli jutro. Jutro obchodzimy to wyjątkowe święto. W tym dniu nasze mamy są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami. Święto to ma na celu okazanie mamom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie. A my, nasza redakcja, z naszej strony życzymy wszystkim mamom dużo uśmiechu i radości. A w prezencie dla naszych mam przygotowaliśmy dużo piosenek o mamach. Ale zanim spotkamy się z Przemkiem Przybylskim, właśnie pierwsza z nich, zresztą moja ulubiona, Wojciech Młynarski i Nie ma jak u mamy.

postrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał jeszcze

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu

U mamy ciepły pies, cichy kąt nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły pies nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ciepły piec. Cichy kąt nie ma jak mam. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak mamy. Cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak mam. Kto nie wierzy, jego rzecz.

0: A teraz już Przemek Przybylski i wiadomości z Polski.
1: Kłaniam się z Warszawy. Funkcjonariusze zatrzymali na polecenie prokuratury podejrzanych o nieprawidłowości w procesie dotacji NCBR Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wśród zatrzymanych są przedstawiciele projektu ubiegającego się o najwyższe dofinansowanie, a także osoba nadzorująca działalność. Jedną z zatrzymanych osób jest Jacek Żalek, były sekretarz w ministerstwie za czasów rządu PiS. Przedstawiono zarzuty kroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i usiłowania oszustwa. O problemach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zrobiło się głośno w październiku 2023 roku. Wówczas Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła liczne nieprawidłowości w procesie przygotowywania i organizacji naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie Szybka Ścieżka Innowacje Cyfrowe, a także na etapie wyboru projektów. Według NIK NCBR nie przestrzegało regulaminu konkursu i własnych wewnętrznych regulacji. Do bazy lotniczej w Łasku pod Łodzią dotarły trzy pierwsze samoloty F-35 z biało-czerwoną szachownicą na ogonach. To pierwsze z 32 tego typu myśliwców zamówionych przez Polskę. To jest wielki dzień dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, dla lotnictwa i dla wszystkich Polaków. To jest dzień, w który zmienia zdolności operacyjne całego polskiego wojska, powiedział szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Kontrakt na 32 myśliwce, które zakupiła Polska, jest wart 4 600 000 000 dolarów. Dodatkowo rząd wydał także 2,5 miliarda złotych na przystosowanie bazy w Łasku do obsługi nowych myśliwców, a także ponad 6 miliardów złotych na ich uzbrojenie. Według Sztabu Generalnego Wojska Polskiego to druga co do wielkości transakcja zbrojeniowa w historii kraju. Do końca roku Polska otrzyma 11 kolejnych samolotów F-35, a do 2030 ich łączna liczba wzrośnie właśnie do 32. F-35 są produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin od 2006 roku. Posiadają je Stany Zjednoczone, a w Europie Wielka Brytania, Niemcy, Norwegia, Holandia, Belgia, Włochy i Dania. Zespół lekarzy ze szpitala w Tarnowskich Górach usunął 47-letniej pacjentce guz jajnika o masie około 25 kg. Pacjentka zgłosiła się na oddział ginekologiczno-położniczy z bólem i problemami z oddychaniem. Badania wykazały obecność rozległego guza, który uciskał narządy wewnętrzne i ograniczał możliwość prawidłowego rozprężania płuc. Operacja wymagała zaangażowania wielodyscyplinarnego zespołu. Uczestniczyli w niej chirurdzy, ginekolodzy, anestezjolodzy, interniści i pielęgniarki. Zabieg zakończył się powodzeniem. Byliśmy przygotowani na różne scenariusze. Jestem wdzięczny całemu zespołowi za ogromne zaangażowanie. Wszyscy byli przy tej pacjentce i dzięki temu mogliśmy ją bezpiecznie zoperować. To było wyzwanie dla nas wszystkich, komentował ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego, lekarz Maciej Tyczyński. Pacjentka, jak przekazał szpital, została wypisana do domu kilka dni po operacji. Jej masa ciała zmniejszyła się ze 137 do 113 kg. Kobieta przyznała, że pierwszą wizytę w placówce planowała już rok wcześniej, jednak zrezygnowała z niej z obawy przed diagnozą i przez kolejne miesiące unikała badań kontrolnych. Nie warto było czekać, bo gdybym przyszła rok temu, już dawno miałabym to z głowy, stwierdziła i jednocześnie zaapelowała do innych kobiet o regularne wizyty ginekologiczne. YouTuber Łatwogang znowu w akcji. W kwietniu zebrał ponad 250 milionów złotych na rzecz fundacji Cancer Fighters, a teraz w kolejnej zbiórce zebrał 12 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa, chorującego na zanik mięśni. YouTuber w piątek po południu wyruszył z Zakopanego, żeby na rowerze pojechać do Gdańska i z powrotem i wszystko na żywo transmitować w internecie. Zakładaną kwotę zbiórki udało mu się zgromadzić już po niespełna 18 godzinach akcji. Jeszcze zanim zdołał dotrzeć nad morze. Z drogi powrotnej zrezygnował z powodu kłopotów żołądkowych. Tymczasem tatrzańska policja prowadzi czynności wobec ukraińskiego influencera, który wjechał samochodem w okolice Morskiego Oka mimo obowiązującego zakazu. Jak przekazano w komunikacie, funkcjonariusze wystąpili już o deportację mężczyzny z Polski i objęcie go 5-letnim zakazem wjazdu do państw strefy Schengen. Sprawa nabrała rozgłosu po publikacji zdjęć w mediach społecznościowych. Ukraiński influencer Andriy Chavrilyev zamieścił fotografię wykonaną na brzegu stawu Morskie Oko, na której pozował na tle swojego luksusowego samochodu. W opisie napisał, że wraz ze znajomymi chciał sprawdzić, czy rzeczywiście nie da się tam dojechać autem. Tu wyjaśnię, że Morskie Oko znajduje się w sercu Tatrzańskiego Parku Narodowego i otoczone jest najwyższymi szczytami polskich Tatr. Do stawu prowadzi 8-kilometrowa droga z Łysej Polany na obrzeżach Zakopanego, ale drogą tą poruszać się mogą wyłącznie pracownicy Parku Narodowego i turyści na piechotę lub zaprzęgami konnymi, a od niedawna również elektrycznymi pojazdami zatwierdzonymi przez władze parku. Ruch innych pojazdów jest kategorycznie zabroniony. Jak przekazała policja, mężczyzna został zatrzymany do kontroli już po wyjeździe poza granicę Parku Narodowego i został ukarany mandatem w wysokości 100 zł. Później policjanci tłumaczyli, że kierowca powiedział im, że pojechał drogą z zakazem tylko kilkadziesiąt metrów, aby zawrócić. Kiedy okazało się, że policjanci zostali wprowadzeni w błąd, zawnioskowali do Urzędu do Spraw Cudzoziemców o zakaz wjazdu dla mężczyzny do Polski oraz krajów strefy Schengen na 5 lat. O czym z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Przybylski.

0: Wybierz sbs.com.au/Polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/Polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.
1: Można słuchać polskiego programu SBS w smartfonach, online i w radiu.
2: Witam Państwa po reklamie i zapraszam na wysłuchanie nowej piosenki. Że piosenka nie jest taka bardzo nowa, ale jest piękna. Pieśń o matce i Mieczysław Fok.

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Ile pani ma dzieci?
3: Mam jedną córkę.
2: A wnuków? Wnuczek?
3: Dwóch wnuków, mam dwóch chłopców. Mam Mio i Ryan. Mio ma 10 lat, skończył 10 lat, a Mio skończył, Ryan skończył 8. Jedną córkę, dwóch wnuków, tak. Mm-hmm.
2: A jak wygląda pani codzienność jako mama, babcia w Australii? Z jakimi wyzwaniami mierzy się pani najczęściej?
3: Proszę pani, zawsze starałam się pomagać. Pomagać córce, pomagać wnukom. Wnukom, no wiadomo, to samo przecież się mówi, że wnuki to jest, wie pani, to jest taki skarb największy. Zawsze się mówi, że wnuki to zawsze, to jest cały świat. A mój, i wie pani co, to jest tak, pomagam córce. No mimo, że jestem po udarze, chodzę, kuleję, ale to jest mój taki exercise, chodzę, dzieci chodzą do szkoły, chodzę ich do szkoły, ponieważ mieszkam osobno, ale tutaj u córki, no córki profesji mieszkam, to tutaj mieszkamy razem, o może tak, ale osobno. Córka z rodziną i ja osobno jestem sama, także ja tu sam jestem, dlatego pomagam córce i chodzę do szkoły po dzieci. Tak, wie pani, jak babcia, jak mama, no staram się zawsze pomagać, aczkolwiek teraz mi właśnie dzieci mnie pomagają, córka i zięć. Po udarze, no wiadomo, ja radzę sobie jakoś tak, wie pani, jak ten chodzić chodzę sam z wózka, bo 6 tygodni byłam na wózku, ale się podniosłam i chciałam się podnieść, nawet mnie przymywali bardzo lekarze w zasadzie, tak, żeby jeszcze nie, ale ja się bardzo rwałam, żeby to wstać i powiedziałam, że wstanę i muszę wstać z wózka i wstałam. Także chodzę i daję sobie radę, no dzieci mi pomagają, no wiadomo, że mi pomagają zawsze, bo wiadomo, że jestem już w takim wieku, że mi pomagają. Także jest okej, no ja jestem dumna z córki, z wnuków, no i kocham jej bardzo.
2: No tak, na pewno oni panią też. Czy córka wychowana była tutaj w Australii, czy w Polsce?
3: Nie, moja córka w Polsce się urodziła. Ona miała 12 lat, mój mąż zmarł. Mój mąż 30 lat temu zmarł. Ja byłam wdową i jestem wdową. I postanowiłam przyjechać, a mam rodzinę tu w Newcastle i tu miałam kuzynkę też i tu przyjechałam, postanowiłam przyjechać do Australii. Wybieram mnie, bo w Polsce nie było za ciekawie, tam musiała mi pomagać, pomagała mi mama i siostra, bo byłam sama z córką, a wie pani, jakie to były w Polsce czasy, także później już miałam też i tam wypadek samochodowy w Polsce, także nie miałam już i tej pracy tak nie było, także ja mówię, kuzynka chciała, żebym wcześniej tu przyjechała, bo ja w 95 roku owdowiałam, ale ja tak wiem, ja nie mogę córki zostawić w domu samej, także mimo, że była siostra i mama, ale to mimo wszystko przyjechałam tutaj i nie narzekam.
2: A w jaki sposób udaje się pani łączyć życie rodzinne z aktywnością w polonijnej społeczności w Melbourne, bo powiedziała pani, że udziela się pani w tym klubie Syrena, tak?
3: Tak, ja robię wolontariat, jestem. Ja wiem jak godzić, ja wiem, no teraz nie pracuję, czy od 3 lat jestem, no teraz nie, przepraszam, no wcześniej byłam, no to wiadomo, że ja cały czas pracowałam, ja nigdy nie chorowałam. O, może od tego zacznijmy, że ja nigdy nie chorowałam i w dalszym ciągu jestem zdrowa, aczkolwiek lekarze nie mogą dojść do tego, dlaczego przeszłam ten udar, ale ja myślę, że to ponieważ moja mama miała udar i babcia wcześniej. Nie pracuję teraz, no to staram się tak, mówię, pomagać. Jeżdżę, odwiedzam ludzi starszych, którzy są w domach i chcą porozmawiać, czy na spacer iść, no to jeżdżę. Jeżdżę, jestem kierowcą w dalszym ciągu, także tu akurat zdałam egzamin, po raz drugi musiałam zdać egzamin po udarze, czy mogę jeździć, także zdałam na 100%. I dobrze się czuję, także nie jest źle, nie narzekam.
2: Mm-hmm. A co pani zdaniem najbardziej łączy polskie rodziny w Australii i jak ważna jest dla pani polska tożsamość?
3: O matko kochana, wie pani co? Ja nie będę odpowiadała, bo dla mnie, nie będę mówiła o jakimś tam patriotyzmie czy gdzieś, bo to są dla mnie takie, kiedy pani ja tam, broń Boże, jakiś boi mnie przeżą, że w tym o patriotyzm, to patriotyzm, bo ludzie tak, wie pani, o to powiadam, tych patriotyzmie mnie to... Nie to po prostu celebrować, no celebrujemy różne tym, ale

0: Ja wiem, w jaki sposób. No, trudno mi za to odpowiedzieć. No, jest to jest taka rzeczywistość. No, jestem Polką i będę.
1: A uczyła
0: I
1: pani swoją
0: będę
1: córkę?
0: obywatelstwa ukraińskie.
1: Uczyła
0: Słucham?
1: pani córkę polskiego języka, czy wnuki uczy pani polskiego?
0: Proszę pani, moje wnuczki rozumieją, ja mówię do wnuków po polsku. Czasami jak szybko, no to jest łatwiej trochę po angielsku. No, córka zięcia mam z Mauritius. W związku z tym nie mówią, nie chcą mówić za bardzo po polsku, aczkolwiek rozumieją mnie. Rozumieją mnie, moje wnuki są harcerzami, no nie, przepraszam, jeden jest zuchem, a moje wnuki, no jest, jeden jest harcerzem, drugi jest zuchem, także są, a są bardzo chłopaki zadowoleni. I proszę pani, moja córka, no tyle tylko, co w Polsce jeszcze miała język, co był prywatny język angielski, ale to krótko, gdy tu przyjechała. I kontynuowała, a tu szybko, bardzo szybko, także do szkoły, szkoła, no tu kończyła też jej administrację. Także to wie pani, no, młodzi ludzie to zupełnie inaczej, no ja, także, a moje dzieci, no wnuki, no wiadomo, tu są urodzone, córka, no w Polsce urodzona, ale tu już zięć ma ulicy, także tam jest tylko angielski, mój zięć angielski, a ja tak przy tym, dzieci moje, ale rozumieją, staram się, żeby te dzieci moje trochę mówiły po polsku i trochę tak zaczynają mówić. Tak to jest śmiesznie, nawet nie będę powtarzać, tam moje te wnuki czasami po angielsku, po polsku mówią.
1: Gratuluję pani tego tytułu Matki Roku. Wszystkiego dobrego i nie wiem, czego sobie pani życzy na ten cały rok jako mama i babcia.
0: Zdrowia, wie pani co, zdrowia. Ja powiem pani, ja to tak czekam na cud, zawsze mówią, że ćwiczę, aczkolwiek ćwiczę, każdego dnia ćwiczę, jestem bardzo aktywna też i fizycznie. Bo ja cały czas, wie pani, co czekam na ten cud, żebym mogła normalnie chodzić i tańczyć, bo ja tutaj tańczę bardzo długo, 20 lat tutaj tańczyłam i strok przerwał mi wszystkie moje, tak, które, coś, co bardzo lubię.
1: A tańczyła pani w jakimś klubie, tak?
0: Tak, ja tańczę tutaj w Akademii Dance Studio Marszel. To jest klub, który jest 30 lat z tradycjami, także latin i modern.
1: Czyli...
0: Tak, i moje wnuki zaczęły też tańczyć. Moje wnuki już 4 lata tańczą.
1: Czyli salsę pani
0: Hip-hop.
1: tańczyła, salsę, bachatę, tak?
0: Tak, to wszystkie te latynoskie, tak oczywiście. No teraz to nie, no teraz, ale staram się, to jest dla mnie taki exercise, chodzę i trenuję i czekam na to, kiedy będę mogła normalnie zacząć tańczyć. No ja wciąż na to liczę,
1: Tak.
0: wciąż jestem optymistką.
1: Życzymy pani, żeby mogła pani znowu tańczyć.
0: Dzięki, chciałabym bardzo, chciałabym. Także
1: Dziękuję.
0: ale wnuki tańczą, to jest ważne i córka też,
1: No to
0: także
1: super.
0: dziękuję również bardzo, dziękuję bardzo. Także zdrowia, ja bym tylko zdrowia chciała, także zdrówko, żeby jak zdrowie jest, to jest wszystko, wie pani?
1: Agnieszka Berton, SBS Polish.
2: No i cóż, czas na następną piosenkę. Do ciebie, mamo, i dawno nie słyszeliśmy na antenie radia SBS Violette Villas.

Słuchaj ciekawych programów przez wszystkie urządzenia mobilne bezpłatnie. Odwiedź sbs.com.au/polish albo pobierz aplikację SBS Audio App. Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj.

0: No cóż, po reklamie zmieniamy troszeczkę temat i oczywiście sport i Piotr Pokorski.
1: Witam serdecznie słuchaczy radia SBS po polsku. Do wysłuchania przeglądu wydarzeń sportowych ubiegłego tygodnia zaprasza Piotr Pokorski. W tenisie mieliśmy tydzień przerwy, czyli przygotowania do Roland Garros. Ale nie wszyscy tenisiści odpoczywali, bowiem Maja Chwalińska musiała walczyć o prawo do gry w głównym turnieju French Open. Polka zajmująca aktualnie 116 miejsce w rankingu WTA po raz pierwszy w karierze awansowała do Roland Garros, pokonując w eliminacjach trzy przeciwniczki. Maja poprzednio grała już w Wimbledonie i Australian Open. Inna nasza tenisistka Katarzyna Kawa przegrała swój drugi pojedynek w tych eliminacjach i nie zagra w turnieju finałowym. Reprezentująca Polskę Linda Klimowicowa odpadła już po pierwszym meczu. A teraz piłka nożna. Zacznijmy od zagranicy. W Turcji rozegrano finał Pucharu Ligi Europy, w którym spotkali się niemiecki Freiburg i angielski Aston Villa. Górą był zespół z Birmingham, który nie dał szans przeciwnikom, wygrywając 3-0 i zdobywając europejskie trofeum po raz pierwszy od 43 lat. W zwycięskiej drużynie cały mecz rozegrał reprezentant Polski, obrońca Maty Cash. Nasz zawodnik został 13. Polakiem w historii, który zdobył jedno z europejskich trofeów. Puchar Francji zdobyła po raz pierwszy w historii drużyna RC Lens, pokonując

Nic 3 do 1. W szerokiej kadrze Lens znajduje się dwóch Polaków, bramkarz Bartosz Żelazowski i pomocnik Przemysław Frankowski. Jednak nie zostali powołani na mecz finałowy. RC Lens można porównać do Górnika Zabrze, bowiem większość jego kibiców to miejscowi górnicy, w tym także polskiego pochodzenia. W przeszłości grali tu tacy piłkarze jak Eugeniusz Faber, Joachim Marx czy Adam Buksa. W Anglii na jedną kolejkę przed zakończeniem Premier League mistrzem został Arsenal Londyn, który ma 4 punkty przewagi nad Manchesterem City. Trzeci jest Manchester United, następnie Aston Villa i Liverpool. O pozostanie w lidze w ostatniej kolejce walczyć będą Tottenham z West Ham, choć ten ostatni musi wygrać, aby przeskoczyć zespół z popularnych Spurs, czyli Szpony. W Albanii rozgrywane są Mistrzostwa Europy w soka, czyli piłce nożnej na mniejszych boiskach z mniejszą ilością graczy, 6, i mniejszymi bramkami. Nie ma spalonych. Piłkę z autu zagrywa się nogą. Polacy, aktualni mistrzowie świata, bronią też tytułu Mistrza Europy. W eliminacjach wygraliśmy 4-1 z Czarnogórą, 4-0 z Irlandią i z Bułgarią 5-2. Niestety w ćwierćfinale trafiliśmy na najtrudniejszego przeciwnika ze wszystkich, czyli reprezentację Kazachstanu. O sile rywala niech świadczy, że jest to dwukrotny mistrz Europy z 2023 i 2024 roku. Obecny lider klasyfikacji, a bilans meczów naszej reprezentacji z Kazachstanem to 1-4. Tym razem nie udało nam się poprawić tego bilansu, bowiem przegraliśmy 0-1. Rywale zaskoczyli nas w początkowych minutach meczu agresywnym pressingiem, strzelając bardzo ładną bramkę. Mimo przewagi Polski, przez resztę spotkania nie udało się nam nawet wyrównać i odpadliśmy z turnieju. Lepsze wiadomości mamy z kobiecego futbolu, bowiem FC Barcelona zdobyła po raz 5 Puchar Ligi Mistrzów, wygrywając z potentatem żeńskiej piłki, 9-krotnym mistrzem tych rozgrywek, Olympique Lyon. Bohaterkami spotkania były bramkarka Barcelony i Polka Ewa Pajor, która zdobyła 2 bramki i zanotowała 1 asystę, zdobywając również tytuł najlepszej piłkarki meczu i królowej strzelców tych rozgrywek. Mecz zakończył się wynikiem 4-0 dla Barcelony, choć wcale nie był jednostronny, a piłkarki francuskiego klubu stworzyły wiele sytuacji podbramkowych, strzelając nawet jako pierwsze gola, który jednak nie został uznany z powodu spalonego. W Australii, a właściwie w Nowej Zelandii, rozegrano wielki finał A-League, w którym spotkały się Auckland FC z Sydney FC. Stawka chyba sparaliżowała piłkarzy, bowiem po słabym meczu wygrali gospodarze 1-0. W polskiej ekstraklasie piłkarskiej rozegrano ostatnią 34. kolejkę. Wszystkie spotkania odbyły się w sobotę o tej samej porze. Największy dramat rozegrał się w Niecieczy, gdzie miejscowy Brookbet, już od paru kolejek zdegradowany, pociągnął za sobą Lechię Gdańsk, wygrywając 3-2. Lechia walczyła do samego końca, strzelając kontaktową bramkę w 94. minucie, ale to było za mało. Tym samym na Wybrzeżu nie ma już klubu, który gra w elicie piłkarskiej, bowiem trzecim zespołem, który spadł z ekstraklasy, jest Arka Gdynia, która przegrała z Rakowem Częstochowa 0-3. Raków zajął 4. miejsce, wyprzedzony przez Jagiellonię, która wygrała z Zagłębiem Lubin 1-0. Mistrz Polski już od zeszłej kolejki, Lech Poznań, umocnił się na tronie, remisując z Wisłą Płock 2-2. Zdobywca Pucharu Polski, Górnik Zabrze, zajął 2. miejsce, godnie żegnając swojego kapitana, Łukasza Podolskiego, który zakończył karierę piłkarską, ale nie zerwał z piłką, jest bowiem właścicielem Górnika. Zespół ze Śląska w imponującym stylu pokonał Radomiaka 6-2. Widzew Łódź wybronił się od spadku, wygrywając z Piastem Gliwice 2-1, który zajął miejsce tzw. czerwonej latarni, czyli tuż przed spadkiem. Legia Warszawa, której przez dużą część sezonu groził spadek, zakończyła ostatecznie rozgrywki na 6. miejscu. O 1 punkt

0: za miejscem premiowanym grą w europejskich pucharach. Legia w ostatnim spotkaniu pokonała Motor Lublin 4-0. Pozostałe wyniki to Pogoń Szczecin GKS Katowice 1-1, Krakowia Korona Kielce też 1-1. Za wysłuchanie dzisiejszego magazynu sportowego dziękuję Państwu Piotr Pokorski, SBS Polish.
1: Słuchaj polskich programów Radia SBS na żywo o godzinie 14 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedziele. Słuchaj nas w radiu na stronie internetowej sbs.com.au/polish, w telefonach komórkowych, w telewizji cyfrowej przez aplikację SBS Audio App, na YouTube oraz przez inne aplikacje podcastowe, a także na Facebooku na stronie SBS Polish. Audycje SBS Polish po polsku słuchaj w Australii i z każdego miejsca na świecie. Polskich programów Radia SBS Polish możesz słuchać w Australii, a także z każdego miejsca na świecie. Nasze audycje nadajemy na żywo o godzinie 14 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedziele. A na naszej stronie internetowej sbs.com.au/polish znajdziesz tysiące podcastów, dzienników, wywiadów i reportaży. Odwiedź sbs.com.au/polish, wersję polskojęzyczną. Tam pod zakładką Słuchaj dostępne są również całogodzinne audycje radiowe z ostatnich 2 miesięcy. Słuchaj Radia SBS Polish po polsku na żywo o godzinie 14 lub o każdej innej porze na stronie sbs.com.au/polish.
2: Pomału nasza audycja dobiega końca, ale jeszcze nie tak szybko. Mamy dla Państwa jeszcze piosenki. Piosenkę Mam cudownych rodziców, dawno niesłyszana również na antenie Radia SBS, Urszula Sipińska. I tutaj ukłon też w stronę tatusiów, no bo w sumie o rodzicach, nie tylko o mamach. Posłuchajmy.

Cóż, tym razem to rzeczywiście dobiega końca audycja. Ja życzę w imieniu redakcji najpiękniejszego dnia jutro. I dzisiaj żegna się z Państwem Joanna Borkowska-Surucić i życzę miłego popołudnia.